0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Przed mikrofonem Piotr Staszczuk, kłaniam się i po raz pierwszy dzisiaj zobaczmy, czego można się spodziewać wychodząc na zewnątrz. Termometry pokażą dziś nie więcej niż 11 kresek, dodatkowo przez cały dzień będzie pochmurno, po południu może też spaść trochę deszczu, dlatego warto mieć parasolkę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6:00, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
4: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
5: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
4: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
3: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
0: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk, MOCIRP w Kraśniku rozpoczął jesienne prace porządkowe na terenach leśnych, którymi zarządza.
6: Mieszkańcy zgłaszali, że jest dużo tak zwanych suszków, dużo drzew połamanych, więc musimy troszeczkę o to zadbać, troszeczkę ten nasz las przepielęgnować, żeby też było bezpiecznie po tych naszych ścieżkach leśnych wędrować, spacerować.
2: Mówi dyrektor MOCIRP Michał Stawiarski. Mowa łącznie o 8 hektarach lasu. Trwa pierwsza rekrutacja do żłobka Bajkowa Kraina w Woli Trzydnickiej. Szczegóły dotyczące naboru są na stronie trzydnikduży.pl.
7: Jankes, Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
9: Jest czwartek, 6:00 rano. A Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no. No, naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
10: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi ziewajłowie.
9: Naprawdę?
10: Sprawdźmy to. Wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
9: No, mówiłeś! Radio SK.
10: 402-302. Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się popłaczę naprawdę. Ach,
1: szanowni państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Wszystko nie przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera, kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: Miłego. Na razie takie... No takie mocne 4 na 10 bym dał. No, to
0: 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. No. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji tej dobrej, tak.
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry.
4: Wow.
1: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Nikto!

0: Kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola.
0: Przez całą piosenkę.
1: Najważniejsze
2: no, ładnie.
3: Poranne wrasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Dzień dobry. Od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu
1: herbatę
0: mężczyzna
1: mam.
0: Musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ma ubiała masło w teledysku do Natana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy, że
2: to już wiem.
1: Znaną osobą zostajesz po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnać. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
4: No. Poranne prasowanie.
2: No. A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6:30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, benzyna dzisiaj jest tańsza, ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy wszystkie szczegóły na sk.pl.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 11 kresek na plusie, zaledwie tyle dziś pokażą termometry na terenie Kraśnika i okolic. Dodatkowo przez cały dzień będzie pochmurną, momentami deszczową. Jeżeli chodzi o kierowców, to obecnie przejedziecie większość miasta bez większych komplikacji.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji.

0: do 30. Dla niemieckiej drużyny to czwarte zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii druga porażka.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Jankes!
3: Gama!
2: Gama!
3: I Wiktor!
2: W Radiu SK!
4: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
5: No, ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
6: Najdziwniejsze ziewnięcie? Jodle, jodle i...
4: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
5: Wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wyziewacie sobie nagrody.

0: A Flo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za te lekcje języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poradne zajęcia. Teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować. Ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: W każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca. No. Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No, taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
0: Budzi w urodziny! Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Marcin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
2: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin! Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
3: Postanowiłem wziąć wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
2: Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
3: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
2: Fajnie. Super, Marcin. To mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego, co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przystrzyżony przed zimą?
3: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
3: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
2: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Na nawozy,
2: zielone leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
3: Zdrówka i pełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: To już prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
2: Ojojoj. Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś!
3: Jankes! Jankes! I Wiktor!
4: Wiktor!
3: W Radiu SK!
0: I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
5: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
6: Reklama.
7: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 18,47,12.
21: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kierowcy, już nieco gęściej robi się w pobliżu Kraśnickiego Rynku oraz na skrzyżowaniu Lubelskiej z Urzędowską. W fabrycznej części miasta bądźcie też ostrożni na Słowackiego. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to dziś odnotujemy maksymalnie 11 kresek.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
4: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
5: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
4: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
3: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borysew Włódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
6: Ciekawa, no ładna.
7: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
3: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
0: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk. W gminie Dzieszkowice możemy zobaczyć uproszczony plan urządzenia lasu. Chodzi m.in. o obręby ewidencyjne Dębina, Ludmiłówka, Terpentyna czy Wyżnica. Czas na wgląd będzie do 14 grudnia, a szczegóły znajdziecie na Facebooku samorządu. Trwa jesienna migracja dzikich ptaków, dlatego też gminy Kraśnik czy Trzydnik Duży ostrzegają przed ryzykiem zachorowania na HPAI. W związku z tym na Facebookach samorządów możecie znaleźć zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony swojego gospodarstwa przed wysoce zjadliwą grypą ptaków.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: Czwartek, 7 rano.
11: Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
12: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa 7 wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
11: 7426.
12: Dziękuję.
13: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Za dobry czwartek oczywiście. We pray, 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
1: Dzień dobry i od razu wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
0: Dawaj, lubię takie, szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
1: Mamy aferkę z Tarnowa.
0: To jest tam na dole i po prawej.
1: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
0: Niech zgadnę, no. A dodatkowo był na reuszu.
1: Tak troszeczkę, wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no, zatrzymali pana rowerzystę, ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
0: Tu jest ten twist, legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż się z 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13...
1: O, już!
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To zwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody SK-owe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry!
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard.
0: Ryszard?
1: No właśnie, chyba Arysa. Tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: Arysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy. Odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Nie. Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Samolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. To jest ptakiem, ale może być też w nosie. No, nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie. Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: No. Nos rósł.
0: Szóste. Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: Hmm? No czego?
0: Czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania.
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu,
1: ojej,
0: bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań.
4: To ci krzyżarzy.
1: Nie spoileruj.
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon i ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś
1: zdobywasz
0: skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki śliczne.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.

0: Kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: Tak, a to przecież aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sprawdźmy ponownie, czego możemy się spodziewać, wychodząc teraz na zewnątrz. Słupki rtęci na terenie Kraśnika pokazują nam 7 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 12 stopni, po południu jednak spadnie trochę deszczu. Kierowcy, uważajcie, mijając szkoły.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 7.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: Kama i Wiktor.
2: Widzisz, ciebie w nic już to by w życiu nie pociągnął za włosy. I wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
3: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on od paru miesięcy i gra jego sobowtóry, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
2: Obejrzałabym ten serial.
3: Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: Biuro Śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w showbiznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox, kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
6: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów od inwestycji, bezpieczeństwa, innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
7: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
13: I po reklamie.

0: 13 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran rudy.
1: Wredota
0: nasza.
1: Ale będzie teraz, no, dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: Ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii idziemy się dodzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Masz, wiecie co, transport po tej stronie, telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani, i tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie zdenerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem. Więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód. No co pan chce ze mnie
4: robić? Pani, ja pani powiem. On mi zatankuje pojutrze na tyle, żebym mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi, 9 kilometrów do domu, i co ja z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport?
4: Chwila, niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie, bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to jest nowiny, panie, to są nowiny, chyba pan oszalał. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Puszcza taki, że to ja mam się nie poskarżyć.
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo, nie. I Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejną.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
20: We must fight together.
19: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeszcze raz wyjeżdżamy na kraśnickie drogi. Warto być nieco bardziej ostrożnym na skrzyżowaniu Urzędowskiej z Lubelską oraz Alei Tysiąclecia. Jeżeli chodzi o fabryczną część miasta, to bądźcie też ostrożni na Wyszyńskiego. Termometry z kolei pokazują nam 8 kresek.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
4: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
5: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
4: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
3: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce nr 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
6: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
3: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
0: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk. W ten piątek w starostwie powiatowym zacznie się remont. W efekcie przez tydzień Wydział Komunikacji i Transportu będzie nieczynny. Na stronie Kraśnika pojawiła się nowa zakładka. Chodzi o poradnik bezpieczeństwa.
7: W zakładce poradnik bezpieczeństwa znajdą Państwo najważniejsze, przydatne informacje dotyczące sytuacji kryzysowych związanych z alertami, alarmowaniem i reagowaniem, na przykład w razie ataku z powietrza.
2: Mówi burmistrz Krzysztof Staruch. Poradnik znajdziecie na stronie miasta w prawej kolumnie.
8: Jankes!
9: Kama!
8: Kama!
9: I Wiktor!
8: Wiktor!
10: Tum.
11: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
12: A dzisiaj podążamy śladami afery Sobow.
13: Sorry, Wiktor, nie ma czasu.
11: Powtarzaj za mną. Sobowtór.
12: Sobowtorurowej. Afera Sobowtorurowa.
14: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja, jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam. Baby.

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem. I tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy. No ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta
1: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: SK tankuje do pełna.
2: No i czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Tak. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ SK zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i z nami jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest. Ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyje szok kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro, Alejandro, Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, brawo, lewo, brawo.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Na termometrach w Kraśniku możemy zobaczyć 8 stopni powyżej zera. W ciągu dnia będą towarzyszyć nam gęste zachmurzenia, przelotnie spadnie trochę deszczu, a temperatura podskoczy maksymalnie do 12 stopni. Jeżeli chodzi o kierowców, to warto zdjąć nogę z gazu, wjeżdżając na rondo Żołnierzy Wyklętych.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
18: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
17: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
19: Jankes, Kama i Wiktor. Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
20: Patrzę w kalendarz i...

0: Like It. No pewnie, że I Like It. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I Like It. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
1: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
0: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
1: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?

0: mamy, mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie, a ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
1: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
0: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
2: Wiktor, a ty byłeś w wojsku?
0: Nie słyszę.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej

0: studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. Media Markt.
1: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, a potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, mała
1: miasto
0: francuska.
1: Miasto małej francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował. Francuska?
3: Olu, więc oni polecą do miasta małej francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie. Hmm.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: Odlot ściśle tajny.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi to poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do apki.

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: Jaskowie. Powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak, ta, ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle fajny?
1: No, trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
4: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
5: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
4: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
5: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.00.
6: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
13: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
19: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%. Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Kraśnickie słupki rtęci nadal pokazują nam 8 kresek na plusie. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 12 stopni. Po południu jednak spadnie trochę deszczu, dlatego warto mieć przy sobie parasolkę. Kierowcy natomiast uważajcie w pobliżu kraśnickiego rynku.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
3: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
2: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
4: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
2: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
0: SK Kraśnik News.
5: I Piotr Staszczuk. W tę sobotę całe rodziny z Kraśnika i okolic będą mogły praktycznie przygotować się do sytuacji kryzysowych. Gdzie jest bezpieczne miejsce, co uczniowie powinni mieć przy sobie w szkole, jak powinien wyglądać plan rodzinny. Między innymi tego dowiemy się 17 października między 10 a 14. Krajowy trening rodzinny odbędzie się na placu przed CKIP. Starosta wręczył nagrody dla 31 nauczycieli i dyrektorów kraśnickich szkół, to z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pełną listę wyróżnionych znajdziecie na Facebooku starostwa.
6: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika. Zagrywam w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie Zoo zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił ten samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: I po reklamie.

0: Moja panienka, Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputery, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów od inwestycji, bezpieczeństwa, innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
13: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
12: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
18: I po reklamie.

0: Tempor City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: toka, toka, toka.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Panie Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà.
2: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
11: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jeszcze raz zobaczmy, czego można się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. Termometry bez zmian pokazują nam 8 stopni powyżej zera. Do końca dnia możemy spodziewać się pochmurnej aury. Przelotnie spadnie trochę deszczu, a słupki rtęci pokażą dziś nie więcej niż 12 stopni.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
17: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
17: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11:30.
20: SK Kraśnik News.
21: I Piotr Staszczuk, uczniowie z zespołu szkół nr 3 w Kraśniku wzięli udział w 10. pętli taktycznej Grom. Dwie drużyny z klas mundurowych pokonały 17-kilometrowy tor przeszkód, zajmując 7. miejsce. W wyzwaniu rywalizowało łącznie 20 zespołów z całej Polski. Trwa nabór wniosków do projektu Bądźmy Bliżej. Usługi społeczne dla mieszkańców MOF Kraśnika. Ten obejmuje wsparcie opiekuńcze, asystenckie czy towarzyszące. Szczegóły dotyczące składania formularzy zgłoszeniowych, jak i więcej informacji o samym projekcie znajdziecie na Facebooku Kraśnika.
0: 10:02. Czas rano płynie zaskakująco szybko. Kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Aby praca płynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To Bill Romeo Fly High w Radiu SK podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... A właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i jego Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram, Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Pochmurno i wiecznie, tak mija nam czwartek w Kraśniku. Obecnie na termometrach mamy 8 kresek na plusie. Temperatura podskoczy maksymalnie do 12. Dodatkowo po południu z nieba może spaść trochę deszczu, dlatego wychodząc z domu warto zaopatrzyć się w parasolkę.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
11: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
10: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
12: SK Kraśnik. Na czasie.
13: I Piotr Staszczuk. Teatr No To Co z Kraśnika działa w 3 grupach i szuka nowych członków. Trwa nabór uzupełniający. Wolne miejsca znajdziemy jeszcze w grupach Piżamki i Szczurki. Teatr No To Co działa już od 2010 roku. Grupy tworzą autorskie spektakle, a w ich powstawaniu bierze udział cały zespół. Wszystko przygotowują sami od początku do końca. Na co dzień w działalność formacji zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób. Jeżeli chcecie zostać jedną z nich, szczegóły dotyczące naboru znajdziecie na Facebooku CKIP.
14: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
13: I po reklamie.

0: Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej. No niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach.

0: są 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej potwierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Michała Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Zobaczmy po raz kolejny, co dzieje się za oknami w Kraśniku. Na termometrach mamy 9 kresek na plusie. Temperatura dziś zatrzyma się zaledwie przy 12 stopniach. Dodatkowo do końca dnia będzie towarzyszyć nam pochmurna aura i z nieba przelotnie może spaść trochę deszczu.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
13: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
12: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Półwecki.
14: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
15: To jestem całkowicie spokojny, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący. To wyglądało tak, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
14: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
12: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
16: SK Kraśnik na czasie.
17: I Piotr Staszczuk. Zajęcia z elementami tańca, aerobik czy fitness, na to mogą liczyć mieszkańcy gminy Dzierzkowice. Jeżeli chcecie wziąć udział w tanecznych warsztatach, wystarczy przyjść do sali Gminnego Ośrodka Kultury Dzierzkowice we wtorek o 17.45 albo w piątek o 18.00. Z kolei w poniedziałek o 18.00, w środę o 19.00 i w sobotę o 9.00 w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie odbywają się treningi aerobiku i fitness. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Dzierzkowice.
18: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry beat na antenie Radio SK. To Nadly i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu, umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogą się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo eskowy Messenger też na was czeka. Radio
1: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18:00.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
10: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight again.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
13: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Credit Agricole.
14: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Credit Agricole Bank Polska S.A.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów od inwestycji, bezpieczeństwa, innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
18: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
19: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
20: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Live, Radio SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz ta ręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałeś jechać do szklarskiej poręby i iść na urlop. Elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później Westa Daria Zawiało.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
16: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł

0: telefon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
4: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to 1 000 000 000 złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat Jeska. W zeszłym tygodniu, czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed Państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: 10 stopni na plusie pokazują kraśnickie słupki rtęci. Do końca dnia potowarzyszy nam pochmurna aura. Przelotnie może spaść trochę deszczu, a jeżeli chodzi o najcieplejszy moment dnia, to dziś odnotujemy 12 kresek. Jutro będzie nieco chłodniej, bo maksymalnie do 10.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Zbliża się 13:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Eski Michał Rawa.
19: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
18: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala, to po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
16: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
18: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekał Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
20: SK Kraśnik na czasie.
21: I Piotr Staszczuk, trwa kolejna odsłona konkursu organizowanego przez władze samorządu i Osiedlowy Dom Kultury SM Pomoc. Uczestnicy mają za zadanie przygotować plakat promujący powiat. Do rywalizacji mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych i średnich. Ważna jest kreatywność i wyobraźnia. Zadanie polega na przygotowaniu plakatu, który ma promować walory turystyczne, kulturalne, przyrodnicze, społeczne czy też gospodarcze, a także pozytywny wizerunek powiatu kraśnickiego. Czas na składanie prac jest do 30 października. Szczegóły na Facebooku Starostwa Powiatowego.
22: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, również i ten Zenary Nicky Jam. Co to jest za połączenie? Tekonosi za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram Zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w Esce.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Pozo Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza taręczno i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Wesce, za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: I po reklamie.

Dzieją się w Esce. Pierwotna wersja tego numeru, Te Conosci, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Conosci, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: w ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie, będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz

0: Nest Bank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej estkowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 w Estce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Plażowy, na Truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Jeszcze raz sprawdzamy, czego można się spodziewać wychodząc teraz na zewnątrz. Termometry pokazują nam 12 stopni na plusie i cieplej już dzisiaj nie będzie. Do końca dnia też możemy spodziewać się silniejszych porywów wiatru, gęstych zachmurzeń i przelotnych opadów deszczu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Zbliża się 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
11: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
10: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
12: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
10: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
13: SK Kraśnik na czasie.
14: Piotr Staszczuk, już w następny weekend w CKIP zobaczymy Klimakterium i już, czyli spektakl, który będzie obchodzić swoje 20-lecie na scenie. Historia opowiada o 4 przyjaciółkach, które spotkawszy się w butiku prowadzonym przez jedną z nich, przekuwają drażliwy problem menopauzy na tańce i piosenki. Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się uporać. Jeżeli jesteście zainteresowani spektaklem, zapiszcie datę 25 października. W tym celu wystarczy odwiedzić Centrum Kultury i Promocji. Szczegóły na kupbilecik.pl.
15: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan, polecicie do miasta małej francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skową ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oskar Cems za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć
4: na czym.
2: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
14: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
15: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47,12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Spectrum. Morena na antenie Radia SK. Morena to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sąd po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Flow.
1: Radio SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
13: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: A cappuccino też za piątkę?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A
18: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: I po reklamie.

0: ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. A nie, chyba zrezygnowali. Santa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sopkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Psst, cześć, tu influencer, ten od Zen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: W Kraśniku o tej porze tradycyjnie rozpoczynają się popołudniowe godziny szczytu. Możecie przygotować się na nieco większe natężenie ruchu na skrzyżowaniu Słowackiego z Urzędowską oraz na Granicznej. Jeżeli chodzi o termometry, to te pokazują 11 kresek.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Jest 15, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Collegium Humanum, proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
19: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
20: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
19: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
18: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
21: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton tu został oblany nieznaną substancją.
18: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
22: SK Kraśnik News
23: i Piotr Staszczuk. W Woli Trzydnickiej trwa pierwsza rekrutacja do bajkowej krainy. Szczegóły dotyczące zapisów do żłobka na trzydnikduży.pl. Na terenach leśnych zarządzanych przez Kraśnicki MOSiR trwają jesienne porządki.
24: To wszystko się dzieje między Słoneczną Polaną, Parkiem Linowym i z tyłu boiska przy szkole podstawowej numer 5, więc tam staramy się jak najlepiej poprawić ten komfort nawet przechodzenia. Dużo tych starych drzew, które gdzieś tam leżą.
23: Mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski. Miejska spółka musi uprzątnąć łącznie 8 hektarów lasu.
0: Słońca i Koroście.
1: Czyli SK.
0: SK w Radiu SK.
2: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, tak Cinek, dopiero się lato kończyło. Za tak chwilę jest. Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, jest 15.10, Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
2: Jestem 15 na 10.
3: Nie, jesteś czwartkiem.
2: Okej. Okay.

0: Margaretti, prima balerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale prima balerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale balerina...
0: Ale balerina też mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie, więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubaska na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Dragostad in Tay. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę?
0: Tak, gramy.
1: No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na eskowym Messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Promocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
10: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight again.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Lublin Chemiczna 5. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Lublin Chemiczna 5.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest. Tak jest, jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Teraz.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu, tak. Podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, o, dobra, telewizor.
0: Za późno, za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz dobrze, ty, dobrze. A jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego
0: dobra,
3: nie wiemy, proszę pani. Gratulacje, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK?
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona. A dla was obojga, pozdrowienia.
5: O, torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: Ty? No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.

0: Nie świętowałem.
1: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
0: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
1: Rzeczywiście. Tak lepią, że nie mogę klasnąć.
0: O, i teraz nie może odłączyć rąk, Cinek. Tak. Ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
1: Ktoś teraz zagra piosenkę.
0: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w esce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà.
3: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów, od inwestycji, bezpieczeństwa, innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
10: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.pl. lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
11: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu italiano!
15: I po reklamie!

0: Reverse Psychology to Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: Narutowicza, Kościuszki czy Lubelska. Tam kierowcy mogą być przygotowani na nieco większy ruch. Uważajcie też, mijając pieszych. Jeżeli chodzi o sytuację za oknem, to słupki rtęci pokazują nam 10 stopni powyżej zera.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
11: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów.
12: Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
11: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
13: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
11: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy i Straży Granicznej.
14: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
11: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu bielskiego. Grozi im wysoka grzywna.
15: SK Kraśnik News.
16: I Piotr Staszczuk, możemy zgłaszać się do projektu Bądźmy Bliżej. Ten polega na udzieleniu wsparcia opiekuńczego, asystenckiego czy towarzyszącego mieszkańcom miejskiego obszaru funkcjonowania Kraśnika. Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdziecie na facebookowym profilu miasta. Urzędnicy w Dzieszkowicach udostępnili do wglądu uproszczony plan urządzenia lasów. Mowa m.in. o obrębach Dęblin, Wyżnica czy Ludmiłówka. Czas na zapoznanie się z dokumentami jest do 14 grudnia. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Dzieszkowice.
17: Sońta i Koroście.
18: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
19: Dwie minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od dwóch minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda Michale?
8: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu dwie minuty i już przemierzyli tę trasę.
19: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
8: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Aha. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, a jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no, ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się, każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Tobi Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się no, w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: I po reklamie.

0: Get up, get up. Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer level up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy cię, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No fajne, jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. Okay. To po co ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, można. On jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia, jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinek.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał? 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał? Shakira.
0: I Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału. Agnieszka. Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16:30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć.
3: Hejo. Pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
2: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak? Mam tam szwagra kiedyś, miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blat kuchenny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie. Natomiast, jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu smarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: Wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze za zmarnowane 40 sekund mojego życia.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Jakie to...

0: to jest dobre.
1: O, co chrupiesz?
0: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
1: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
0: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
2: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w Esce, a później zagramy... A co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu italiano.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
6: Ruch na drogach Kraśnika jest już nieco mniejszy, jednak nadal warto zachować ostrożność przy wylotówkach z miasta. Zdejmijcie też nogę z gazu, widząc pieszych, którzy zbliżają się do przejść. Jeżeli chodzi o termometry, to te nadal pokazują nam 10 stopni na plusie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
7: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnio Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
8: Skoczył? Kołobierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
9: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie, wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
7: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
10: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
7: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa Jesteśmy Razem. Biała Laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
11: SK Kraśnik News.
12: I Piotr Staszczuk, podopieczni zespołu szkół nr 3 w Kraśniku, uczestniczyli w 10. pętli taktycznej Grom. Dwie drużyny z klas mundurowych zajęły 7. miejsce, pokonując 17-kilometrowy tor przeszkód. W wyzwaniu rywalizowało łącznie 20 zespołów z całej Polski. Pojutrze w Kraśniku całe rodziny będą mogły praktycznie przygotować się do sytuacji kryzysowych. To za sprawą krajowego treningu rodzinnego, który odbędzie się na placu przed CKIP między 10 a 14.
13: Sońca i Koroście.
14: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
15: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia. Wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
16: Słucham?
15: Tak się mówi, wiesz? Pociągnę za konsekwencje.
16: Jak się ciągnie za konsekwencje? Możesz pokazać?
15: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oscar Sims. Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oscar Sims, SC.
16: Oscar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: Może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, okay, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK i bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: To jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie jak dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
5: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie to jest dobre.
7: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: I po reklamie.

0: Sanach i Cicho Sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinku.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, tak, ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem wszystko,
1: Michał,
0: co mogłem,
1: ja
0: żeby
1: rozumiem.
0: Polaków było więcej.
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam Cichosza, Sanach, zapalam kadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje, nagrywacie swoje głosówki, słuchamy, jaka sprawa?
1: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
2: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram ja.

0: gość. Uwielbiam super ceny.
1: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie to jest dobre.
2: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: I po reklamie.

0: Gwiazdy na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: To może więc to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
2: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Jeszcze raz sprawdźmy, jak obecnie wyglądają słupki rtęci w Kraśniku na termometrach. 9 kresek na plusie. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro w dzień odnotujemy nie więcej niż 10 kresek powyżej zera, z tym, że na niebie powinniśmy zobaczyć nieco więcej słońca.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
10: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
12: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
13: Myślę, że może 2-0 dla Lecha.
14: Chciałbym 1-1.
15: 2-1, żeby Lech wygrał.
10: Mówili nam kibice, z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: SK Kraśnik News.
16: I Piotr Staszczuk, 31 nauczycieli i dyrektorów szkół z całego powiatu otrzymało nagrody od starosty. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pełną listę wyróżnionych pedagogów możecie znaleźć, odwiedzając facebookowy profil Starostwa Powiatowego. Gmina Kraśnik oraz Trzydnik Duży ostrzegają przed wzrostem wysoce zjadliwej grypy ptaków. To przez jesienne migracje tych dzikich zwierząt. W związku z tym na Facebookach samorządów możemy znaleźć zasady, których należy przestrzegać, by ochronić swoje gospodarstwa przed HPAI.
17: Imprezka!
18: Imprezka!
19: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Duńczyk, cześć!

A to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład: a i co? I co, a nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Rosalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościele mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co? SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się. Co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK. Chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materas. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Dr. Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radiu SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radiu SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowy na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? Ale to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziax, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
4: SK Live Remix.
3: SK Live Remix.

0: tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Z GTA 6, premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK. To Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK. Więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli najbardziej, jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy Kraśnika bez względu na wiek mogą liczyć na darmowe treningi przez 4 dni w tygodniu. To w ramach aktywnego Kraśnika. W poniedziałki o 17.30 wystarczy odwiedzić halę imienia Arkadiusza Gołasia. Pół godziny później halę ZPO numer 2 i kwadrans po 19.00 salę gimnastyczną szkoły podstawowej numer 1. We wtorki i czwartki mogą ćwiczyć seniorzy. To o 8.00 rano w górnym holu CKIP. W środy z kolei, podobnie jak w poniedziałki, o 17.30 trening odbywa się w hali imienia Arkadiusza Gołasia, o 19.15 w sali gimnastycznej SP numer 1 i o 18.00 w ODK Czerwoniaki. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na Facebooku Mosir.
11: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów lata, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
12: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
11: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
7: Imprezka.
1: Imprezka.
7: Imprezka.
1: Eska.
7: Eska.
11: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.
13: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka Ola. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok. Wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było, było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała kwota nie była.
2: Na pewno wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba. I miss you.

0: Radio SK. Odkrywamy dla was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed was. Już wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
7: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
8: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
16: I po reklamie.

Aerinium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: Boże, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł, bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kart to moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: I po reklamie.
4: Kraśnik na czasie.
5: I Piotr Staszczuk. W Trzydniku Dużym Biblioteka Publiczna przygotowała plastyczny konkurs dla miłośników literatury. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć pracę inspirowaną dziadami Adama Mickiewicza. Możemy nawiązywać zarówno do postaci, scen, motywów, nastroju czy symboliki utworu narodowego wieszcza. Każdy może zgłosić jedno dzieło. Jury oceni je w 6 kategoriach wiekowych. Od przedszkolaków przez uczniów klas 1, 3, 4, 6, 7, 8 szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich po dorosłych autorów. Czas na zgłoszenia jest jeszcze do jutra. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem, to potrzebne szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil gminy Trzydnik Duży.
6: Muzyką się żyje.
7: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickley w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy tę listę układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
8: Impreska.
7: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radio SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach nawet zabawkom nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej, przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę,
1: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESCE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hita wida czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk, jeżeli chcecie zadbać o swoją formę, warto odwiedzić klub sportowy za bramą. Co możemy wynieść z treningów, tłumaczy Marcin Machul, prezes klubu.
17: Boks ludziom się kojarzy z agresją. To jest po prostu praca nad doskonaleniem motoryki, siły, dynamiki, sprawności fizycznej. Zawodnik musi podejmować decyzje w ułamku sekundy. No to wszystko też wpływa na rozwój, na charakter, na kształtowanie pewności siebie. Jeśli ktoś trenuje rekreacyjnie, nie musi się boksować, nie musi być na sparingu.
16: Sekcje odbywają się w ZPO numer 2 przy Urzędowskiej 10 w Kraśniku. Szczegóły znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil klubu sportowego za bramą.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Potrzeba ciągłej, systematycznej pracy. Każdy z nas musi znać rodzaje sygnałów alarmowych i wiedzieć, co robić w sytuacji zagrożenia, uważa brygadier Paweł Kasperek, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w stolicy województwa.
2: Jest to ciągła praca systematyczna. Zasady dotyczące postępowania, zachowania się w przypadku ogłoszenia alarmu trzeba powtarzać systematycznie i ciągle. Również trzeba przypominać sygnały, rodzaje sygnałów alarmowych. To musi nam wszystkim wejść w krew. Nie możemy się zastanawiać, co dany sygnał oznacza. Musimy po prostu wiedzieć to.
1: Podobnie jest ze znalezieniem miejsca schronienia. Pomocna może być wtedy aplikacja, gdzie się ukryć. Taką wiedzę można zdobyć podczas szkoleń w miastach i mniejszych miejscowościach. Odbywają się w ramach cyklu powszechne warsztaty ochrony ludności. W kilku budynkach należących do powiatu kraśnickiego przeprowadzono remonty, które mają ułatwić korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami. Więcej mówi starosta Zbigniew Dżugaj.
3: Spotkaliśmy się ze służbami, wójtami, burmistrzami oraz pracownikami gminnymi w sprawie obrony ludności i obrony cywilnej w związku z aktualną sytuacją i przygotowaniem systemu alarmowania na terenie gminy. I tutaj bym chciał się troszkę zatrzymać nad tym. Powiem tak, znowu rzeczywistość wyprzedziła nasze plany. 16 września rozesłaliśmy do wszystkich gmin zaproszenie na spotkanie w celu omówienia przygotowania naszego powiatu do realizacji alarmów lotniczych i przygotowania gmin do zabezpieczenia ludności gmin do bezpiecznego schronienia podczas alarmów. Ale tak jak już wspomniałem, i to spotkanie zaplanowaliśmy na 21 września. Jednak 17 września w czwartek w naszym powiecie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. My natychmiast pytaliśmy się w tym dniu, jak nasze placówki poradziły sobie z tym wszystkim, a tak naprawdę w dniu następnym dokonaliśmy wizji lokalnej. Odwiedziliśmy wszystkie szkoły na terenie naszego powiatu i rozmawialiśmy, w jaki sposób sobie poradziły te placówki. Powiem tak, wyszło to nie najgorzej i tutaj chciałbym powiedzieć, że jedyną szkołą, która miała procedurę opracowaną i gotową, sprawdzoną, przetestowaną procedurę działania na, gdy ogłoszony zostanie alarm przeciwlotniczy, była Szkoła Specjalna w Olbięcinie. Tam od kilku lat była ta procedura. Nauczyciele i uczniowie nie musieli myśleć, co robić, tylko mieli to już wszystko przećwiczone, każdy wiedział, gdzie może się udać. W wyniku tych wizji lokalnych zarządziliśmy, że każda szkoła ma mieć procedurę działania w wypadku ogłoszenia alarmu lotniczego. Te procedury, z tego co wiem, to chyba zostały już opracowane i przekazane do nas. Także chciałbym powiedzieć, że nasze szkoły zdały egzamin. Uczniowie byli tak jakby zabezpieczeni i bezpieczni. No, najmniej było to w szkole, zespole szkół numer 2 w Reju, ale porozmawialiśmy z panią dyrektor. Wtedy nie było pani dyrektor, była na urlopie. Nie mogła być w placówce i może dlatego to kulało. Dlatego mam nadzieję, że jak będzie procedura, to wszyscy będą wiedzieli, co robić. Ale mieliśmy inny zamysł spotkania, które zwołaliśmy na 21 września, ale też porozmawialiśmy w trakcie tego spotkania, jak nasze gminy poradziły sobie z tymi alarmami przeciwlotniczymi. Ja powiem tak, w większości nie było to tak źle, było dobrze albo średnio dobrze, ale w jednej gminie byłem zszokowany, gdy otrzymałem informację, że nie usłyszeli No, wydaje mi się, że jest to niemożliwe, bo nie, niedaleko w sąsiedztwie była czynna syrena, ale dotarła do nich informacja, że jest ogłoszony alarm przeciwlotniczy. No i tu pan sekretarz powiedział, że on ocenił, że nie ma żadnego alarmu, więc nic nie robili. Powiem tak, dziwię się, że mamy pretensje do mieszkańców, że nie wiedzą, co robić. No bo robimy szkolenia, nie przychodzą na te szkolenia, a potem w starostwie grzeje się telefon. Pan Sławek nie wie, który numer telefonu odbierać i udzielać informacji nie tylko mieszkańcom, gdzie się mają udać, ale dyrektorzy placówek, szkół, przedszkoli dzwonią, bo wszyscy kierują ich do nas. A tutaj mieliśmy taki przykład, że ktoś uznał, że nie ma zagrożenia, więc nic nie robią. Ale moja ogólna ocena, powiat kraśnicki dość dobrze był przygotowany na tą ewentualność. Podjęliśmy działania, żeby to się wszystko poprawiło. Nasze placówki, jednostki, powiem, że też sobie poradziły. Dzieci powierzone ich opiece były bezpieczne. Ale to nie znaczy, że nie musimy nic robić, aby było lepiej. Nie wiem, jak to dalej będzie, ale musimy dalej pracować nad tym, aby przygotować nasz powiat na wszelkie ewentualności, żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni.
1: Dzięki modernizacjom korzystanie z tych miejsc ma być łatwiejsze i bardziej komfortowe dla osób z niepełnosprawnościami.
0: SK Kraśnik.
1: Wyczekiwana inwestycja w Kraśniku staje się faktem. Wykonawca prowadzi pierwsze prace związane z modernizacją odkrytej pływalni. Więcej mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski.
4: Dwa sezony przerwy było. Udało nam się wreszcie rozstrzygnąć i podpisać umowę z wykonawcą. Umowa jest na kwotę ponad 14 200 000 złotych. Wykonawca ma 13 miesięcy od czasu podpisania umowy na wykonanie i zrealizowanie tego zadania. Jak wiemy, zima nadchodzi, więc może być ciężko, jeśli chodzi o otwarcie basenu w przyszłym sezonie. Dlatego chcę od razu już tutaj powiedzieć, że basen planujemy otworzyć w maju 2028 roku. Wtedy to będzie bezpieczny termin na otwarcie. Wiemy, jak ważny to jest obiekt dla mieszkańców Kraśnika, powiatu kraśnickiego, województwa lubelskiego. Mieliśmy w niektórych dniach nawet 1000 osób na naszej pływalni odkrytej, więc jest to obiekt bardzo uczęszczany i bardzo lubiany przez naszych mieszkańców. Dlaczego też tyle czasu trzeba czekać? Czekaliśmy na środki, które udało nam się pozyskać, środki europejskie. To jest kwota ponad 10 milionów złotych, plus jest to 1 000 000 złotych z Ministerstwa Funduszy. Tak naprawdę dodatkowo miasto Kraśnik zabezpieczyło w budżecie na rok 2026 kwotę ponad 5 milionów złotych, dlatego te środki w kwocie 16 milionów mamy. Wiadomo, że podczas takiej inwestycji zawsze przychodzą jakieś nieoczekiwane rzeczy, które gdzieś tam trzeba, jak to się mówi, dodatkowo dorobić, bo wiemy, że w basenie ta woda gdzieś uciekała, bo mamy przekazany plac budowy. Firma, która zwyciężyła, jest to konsortium firm Wodbud, spółka z o.o. Florex Polbis z siedzibą w Lublinie. Będą już takie odwierty robić, będą tą nieckę sprawdzać, jakie są możliwości jej uszczelnienia. No i dalej będziemy szli z tymi wszystkimi robotami ziemnymi. Kasa pójdzie, która jest na wejściu do wyburzenia. No i wszystkie schematy związane z systemami uzdatniania wody z ciepłem, żeby wreszcie woda na basenie miała tą temperaturę 27 stopni, tak jak mówi rozporządzenie, a nie tak jak mieliśmy przez wcześniejsze lata, że było to 24-25 stopni. Później słoneczko troszeczkę nam tą wodę dogrzewało, dlatego ona gdzieś tam stawała się cieplejsza dla naszych mieszkańców, ale nawet obozy, które przyjeżdżały do nas przez lata, z rana nie miały tych komfortowych warunków nawet do pływania. Pamiętajmy, że obozy to też jest dla nas dodatkowy dochód, no i też taka promocja naszego miasta wśród innych miast z Polski. Nasza pływalnia odkryta, oprócz uzdatniania wody nowoczesnego, oprócz ciepła, które będziemy do sieci miejskiej podłączone do systemu Veolia, będzie miała nową kasę rozbudowaną. Będzie to kasa tak zwany kołowrotek, wyjście, wejście. Panie będą widziały każdego klienta. Będzie to też dla klientów komfortowe wejście, wyjście. Nie będzie tak jak było wcześniej, że klient musiał przyjść na kasę, na pływanie krytą, później dopiero przychodził na pływanie odkrytą. Dla osób z niepełnosprawnościami też nie było tych udogodnień, bo ta osoba musiała być dwukrotnie tak jakby przeprowadzana, żeby dostać się na naszą pływalnię. Będzie na pewno to bardziej komfortowe, bardziej bezpieczne i bardziej takie użyteczne, można powiedzieć, dla mieszkańców. Co do uszczelnienia niecki, tak, wymienimy całą folię, będą nowe słupki. Dodatkowo cała kostka wokół naszej pływalni zostanie wymieniona. No i idąc dalej, słupki, trybuny się walące obecnie również przejdą. Modernizacji, nowa ława, betonowa wylana, nowe siedziska. Na razie zrezygnowaliśmy z zadaszenia naszych trybun. Myślę, że za mało jest tych zawodów i sportowych, żeby od razu próbować robić zadaszenie. Myślę, że w kolejnym etapie, jak już uda nam się zrealizować tą inwestycję, będziemy te rzeczy realizować. No i rekreacja przede wszystkim. Wodny plac zabaw 170 metrów kwadratowych. Będą to zamki, takie małe zjeżdżalnie, będą sikawki, armatki wodne, będą drzewa, lipa, z którego będzie woda tryskała. To będzie dla małych pociech, będzie na pewno spora atrakcja. No i duża zjeżdżalnia. Duża zjeżdżalnia 68 metrów, elipsy z długą hamownią 10-metrową. Będzie takiego nawet, kto lubi troszeczkę poczuć adrenaliny. Oczywiście zostawiamy ślisk odremontujemy, ten kochany ślisk, który był przez długie lata, przez te 24 lata funkcjonowania basenu, plus brodzik, który był ze ślizgu, można było, że tak powiem, do niego wpływać, jaki był podzielony. Część była taka rekreacyjna dla mniejszych dzieci, którzy tam z rodzicami czy z opiekunami spędzali swój czas. No i park leśny, który de facto edukacyjną przed lata, jeszcze zanim była modernizacja na początku XXI wieku naszego basenu. Wcześniej była ścieżka edukacyjna, również chcemy las zagospodarować, żeby również było to miejsce cienia, wytchnienia, będą ławeczki, będzie siłownia plenerowa, będą różne takie, będzie można było poczuć ścieżka zdrowia, dokładnie, tak to się kiedyś nazywało, a będzie można, jak to się mówi, rozwijać swoją percepcję, będą różne kamyczki, piaski, tak dalej do przejścia, więc będzie na pewno coś takiego nowego, którego wcześniej nie było. Boisko do piłki plażowej, które, szanowni państwo, jest tutaj, gdzie zawsze też mieszkańcy biwakowali, można było powiedzieć, rozkładali, jak to się mówi, ręczniki, mieli tak zwane dużo promieni słońca. Ono z tego miejsca zniknie, ono będzie przy hali tenisowej, boisko do piłki plażowej, a tu chcę właśnie zrobić miejsce razem tutaj Komosir, aby było dla mieszkańców więcej miejsca takiego słonecznego, tak to nazwijmy. No z tych wszystkich naszych rzeczy, które robimy, no chcemy, żeby basen był naprawdę na XXI wiek komfortowy, bezpieczny, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, schodołazy, żeby łatwiej było, nawet osoba, która będzie na wózku inwalidzkim, mogła łatwiej dostać się do naszej pływalni, również żeby mogli wszyscy korzystać, no bo to jest dostępność plus, ma być właśnie dostępne dla mieszkańców naszego miasta, powiatu, województwa lubelskiego. Więc chcemy się tutaj tym chwalić. 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za czym, jaka będzie zima, prawda? Bo jak będzie zima łagodna, nie będzie taka jak w ubiegłym roku, myślę, że te prace będą mogły przyspieszyć. Ale pamiętajmy, są odbiory, są różne odbiory, które gdzieś tam trwają, budowlane i to niekiedy się troszeczkę ciągnie, prawda? Dlatego wolę powiedzieć, że ten bezpieczny termin maj 2028. Jednak basen nie będzie funkcjonował tak krótko, jak krótko funkcjonował przez ostatnie lata, to znaczy, że otwierany był około 15-20 czerwca, już pod koniec sierpnia był zamykany. To było raptem 2 miesiące, 1 tydzień, góra 2 tygodnie, więcej. Tak? Chciałbym, żeby basen był otwierany od 15 maja, odkryty, więc mamy do 15 czerwca, lipca, sierpnia, mamy 3 pełne miesiące, plus jeszcze 2 tygodnie ostatnie sierpnia. Pamiętajmy, że już słonko we wrześniu już troszeczkę niżej, w tym roku akurat wrzesień był taki dosyć specyficzny, chłodnawy, więc też byśmy mogli mieć, jak to się mówi, mniej klientów. Zależy nam na tym, żeby po prostu wykorzystać te chwile promienie słoneczne i tak naprawdę, żeby dużo było osób na naszym basenie. No więc myślę, że uda się go wykonać tak, żeby będzie naprawdę spełniał wszelkie oczekiwania naszych mieszkańców.
1: Całkowita wartość projektu to 15 milionów 800 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał 13 miesięcy na zakończenie prac. Mostir przewiduje otwarcie obiektu najpóźniej w maju 2028 roku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. W dzisiejszym magazynie reporterów garść historii. Na początek przypomnimy Wam spacer śladami kraśnickich Żydów, który zorganizowali dwaj historycy. Poznacie też bliżej działalność fabryki łożysk tocznych.
0: SK Kraśnik.
1: Kraśnik słynie z produkcji tradycyjnej cegły. Nasz region jest także największym w Polsce producentem malin. A kolejną rzeczą, którą możemy się pochwalić, są łożyska do samochodów. Nasza fabryka łożysk tocznych jest ważnym graczem na rynku krajowym, ale i światowym. W ostatnich latach władze zainwestowały w wiele projektów rozwojowych. O historii łożysk i kraśnickiej fabryki, a także o istotnych projektach mówił nam Krzysztof Kuźmicki, dyrektor techniczny fabryki łożysk tocznych w Kraśniku.
5: Można by rzec, że łożyska są tak stare jak świat. Już w drugim, trzecim wieku przed naszą erą zasada działania łożysk była wykorzystywana do transportu wielkich bloków skalnych przy budowie piramid. Z kolei takie istotne wydarzenie w zakresie łożyskowania to wiek XV, gdzie Leonardo da Vinci dokonał pierwszego opisu łożyska. Było to łożysko kulkowe, nie potrafił go jeszcze wtedy zbudować, bo technologia na to nie pozwalała, jeśli idzie o wykorzystanie stali. Natomiast dał podwaliny pod to, że jeszcze dość długo to trwało. W roku 1780 w Strawston w Anglii, to jest taka niewielka miejscowość na północny wschód od Londynu, powstaje wiatrak, który może się obracać i ustawiać łopatami do kierunku wiatru. Tam po raz pierwszy zastosowano łożysko oporowe, kulkowe, gdzie użyto do jego produkcji 52 kule stalowe o średnicy 2,1/4 cala. Kolejne takie wydarzenie, o którym możemy powiedzieć, dające jakiś tam rozwój, krok milowy w zakresie łożyskowania, to jest rok 1898, kiedy to Henry Timken dokonuje w Stanach Zjednoczonych opatentowania łożyska stożkowego. Natomiast następne takie istotne wydarzenie to jest rok 1949, kiedy to w Kraśnickiej Fabryce Wyrobów Metalowych, tak się wtedy nasz zakład nazywał, zostały wyprodukowane pierwsze łożyska kulkowe i to było łożysko 6204. Od tamtego momentu rozpoczyna się era rozwoju fabryki, era rozwoju grup konstrukcyjnych łożysk tutaj produkowanych, która w sposób nieprzerwany trwa do dnia dzisiejszego. Kraśnik posiada zdolności produkcyjne na poziomie 14 milionów sztuk łożysk, z czego można powiedzieć, że około 400 różnych odmian jest produkowanych w skali jednego roku. Fabryka posiada zintegrowany system zarządzania jakością IATF 16949, oczywiście normy ISO 9001, że nie wspomnę, jak również z zakresu środowiskowego 14001. Posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, która pozwala na dostarczanie łożysk w systemie Just in Time. Można rzec, że w granicach 70% produkcji naszych łożysk jest eksportowanych praktycznie na wszystkie kontynenty z wyjątkiem tych zimnych. No i jeżeli idzie o głównych naszych odbiorców, tak geograficznie rozłożonych, no to tutaj mamy Niemcy, mamy Włochy, mamy Francję, mamy kraje skandynawskie, Węgry, Wielką Brytanię, no można powiedzieć praktycznie wszystkie kraje europejskie w większym lub mniejszym stopniu, jak również dostarczamy łożyska do Ameryki Północnej, Ameryki Południowej. Na naszych łożyskach jeżdżą pojazdy w Australii, w Afryce, jak i w Azji. Jeżeli idzie o, głównie produkujemy łożyska dla przemysłu automotive i zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych, ale również łożyska, które są wykorzystywane w budowie silników elektrycznych, maszyn rolniczych, przemysłu wydobywczego, hutniczego, stalowniczego, wózków widłowych. Dużą grupą też stanowią łożyska wykorzystywane w maszynach rolniczych. I wielu, wielu innych, które tutaj aż trudno wymieniać, bo jest tego naprawdę dużo. Jeżeli popatrzymy na naszych odbiorców, których tutaj możemy zauważyć w postaci ich log, no to na pewno są to marki, które Państwu coś mówią. Może ta nazwa Stellantis jest ostatnio taką nowo powstałą, tak, z połączenia się, powiedzmy, Fiata, Chryslera i PSA. Więc to jest takie coś, można powiedzieć, nowego. Natomiast wiadomo, Scania, MAN są to marki oczywiście doskonale znane. Jesteśmy jednym z największych dostawców łożysk do półosi, naczep samochodów ciężarowych. Tutaj mamy tego reprezentanta w postaci BBW, jak również dostarczamy łożyska do renomowanych producentów silników elektrycznych. Tutaj możemy zobaczyć grupę Nidec, SEF, Siemens. Łożyska nasze jeżdżą również w taborze kolejowym, głównie w taborze krajowym, jak również wspominany wcześniej przeze mnie cały przemysł wydobywczy. Może budzić zdziwienie pokazanie dwóch firm, jaką są SKF i Timken, mimo że są to w stosunku do nas firmy konkurencyjne, to nie przeszkadza to w współpracy wzajemnej i tutaj mogę powiedzieć, że jeśli idzie o SKF, jesteśmy coraz poważniejszym producentem i dostawcą koszy stożkowych. Natomiast jeżeli idzie o grupę Timken, to tutaj świadczymy dla nich usługi w zakresie obróbki cieplnej, wykonawstwa narzędzi, oprzyrządowania, jak i części maszyn. Nasze łożyska jeżdżą w wielu samochodach. Mało kto wie, w jakich samochodach, w związku z tym tutaj możemy zobaczyć niektóre z nich. Także myślę, że marki są znaczące, co też świadczy o tym, jakiej dobrej jakości są nasze wyroby. Jeżeli idzie o grupy konstrukcyjne, to możemy tutaj wyróżnić łożyska kulkowe, też w różnych odmianach, o średnicach zewnętrznych dochodzących do 1230 mm. Mogą być to łożyska jednorzędowe, wielorzędowe, mogą być łożyska skośne, mogą być łożyska samonastawne, oporowe, wachliwe. Tych odmian naprawdę jest dużo. Jeżeli idzie o łożyska wałeczkowe, to tutaj możemy zauważyć też, że są różne odmiany, jedno wielorzędowe. Tutaj średnica zewnętrzna oferowanych przez nas łożysk dochodzi do 1770 mm. Wspomnę, że powiedzmy największa średnica wyprodukowanego przez nas łożyska dochodziła do 2007 mm. Także to są takie nasze możliwości produkcyjne. Natomiast na dole też możemy zobaczyć łożysko Piasty. Są to wyroby, które w ostatnich latach przeżywają, można powiedzieć, pewnego rodzaju rozkwit. Stosowane zarówno w automotive, szczególnie w napędach, jak i w maszynach rolniczych możemy spotkać zastosowania tych wyrobów. Cały proces produkcji jest ulokowany tutaj w Kraśniku. Ten proces obejmuje takie główne etapy, jak pozyskanie informacji od klienta o jego wymaganiach, oczekiwaniach. Następnie przeprowadzamy fazę konstrukcji, fazę projektową wyrobów, które później będą produkowane. Następnie oczywiście ta faza projektowa jest możliwa dzięki wielu specjalistycznych oprogramowań, które używamy u nas w pracy. Takim podstawowym narzędziem jest Romax Designer. Oprócz tego HyperWorks. Używamy też programów typowo CAD-owskich, jak SolidWorks, AutoCAD, programów CAD-owskich. Tutaj również symulujemy w zakresie obróbki cieplnej na gorąco, jak również i w zakresie wtrysku. Oprócz tego oczywiście są programy do sterowania drobiarkami numerycznymi. Po zaprojektowaniu oczywiście następuje faza wykonawcza prototypu oraz wykonywanie wielu testów, które są narzucone warunkami uzgodnionymi wcześniej z naszymi klientami. Po tej fazie, jeżeli wszystko dobrze się zachowa, produkt zostaje jak gdyby zwalidowany przez naszego odbiorcę, dochodzi do uruchomienia produkcji seryjnej. W ten sposób postępujemy praktycznie z każdym wyrobem. Jeżeli idzie o teraz, powiedzmy, w jaką stronę nasze wyroby zmierzają, czy też planujemy, no to możemy powiedzieć, że główne nasze

0: wiele pracy jeszcze w tym obszarze, ale między innymi utworzenie tego ośrodka, Centrum Badań i Rozwoju, daje te możliwości, podstawy do tego, żeby wykonywać różnego rodzaju eksperymenty w celu dojścia do wyrobu, który będzie konkurencyjny na rynkach. Kolejne elementy, czy kolejne kierunki rozwoju to oczywiście jeszcze będą łożyska hybrydowe, hapiunity, łożyska z uszczelnieniami, ścieczami magnetycznymi. Łożyska, też ciekawa grupa, którą zaczynamy rozwijać, to są łożyska dla przemysłu spożywczego z tak zwanym smarowaniem uzyskiwanym w sposób nalewowy. Co to mniej więcej oznacza? To, że wszystkie przestrzenie wolne w łożysku są wypełnione smarem. Ten smar zastyga, stanowiąc coś w rodzaju, jak gdyby można powiedzieć, takiej substancji, która nie dopuszcza, powiedzmy, zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego, a z drugiej strony no, pełni rolę smarną. To, że my istniejemy na rynku, nie dajemy się wyprzeć przez wielkich producentów, jest między innymi wynikiem tego, że bardzo dużo przeprowadzamy planów prac projektowych, czyli reagujemy na zapytania klienta i wychodzimy do niego z wzorami łożysk. Tak jak na tym slajdzie możemy zauważyć, jest co roku kilkadziesiąt projektów realizowanych w postaci planów prac projektowych, które to projekty nie wszystkie przekształcają się później w produkowane wyroby, ale w większości tak. Już można zauważyć, że w rok 2021, mimo że upłynęło parę miesięcy, to są dane akurat za 7 miesięcy, mamy już ilość projektów uruchomionych, która przewyższa całoroczną ubiegłą ich liczbę. W tym okresie, czyli w latach 2015-2021, te projekty przełożyły się na 123 w pełni uruchomienia nowych wyrobów, a więc takie, które owocowały wyprodukowaniem łożysk i dostarczaniem dla klienta. Możemy zobaczyć, do jakich, powiedzmy, firm, w cudzysłowie oczywiście, te łożyska zostały wyprodukowane, a więc widzimy tu na pewno branżę i samochodową, i branżę wózków widłowych, silniki elektryczne, maszyny rolnicze, jak też kopalnie węgla brunatnego i walcownie blach. Średnio rocznie ilość nowych produktów, które wypuszczamy, możemy zobaczyć tutaj na tym slajdzie. Oczywiście rok obecny to też nie obejmuje całego roku, w związku z tym ta liczba jeszcze co najmniej dwukrotnie urośnie.
1: W tym miejscu powstało także Centrum Badawczo-Rozwojowe Fabryki Łożysk Tocznych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ponad 27 milionów złotych. FLT zrealizowała go we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Unijne dofinansowanie, jakie pozyskano na ten cel, to ponad 8 milionów.
2: SK Kraśnik.
1: Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Kraśniku w przeszłości realizowało projekt Akademia Opiekunów Pamięci. Jego celem było zwiększenie aktywności obywatelskiej, w szczególności wśród osób młodych, w zakresie poznawania wielokulturowej historii swojej miejscowości. Z tej okazji uczniowie szkoły, a także mieszkańcy Kraśnika wzięli udział w spacerze śladami kraśnickich Żydów. Przewodnikami byli historyk dr Dominik Szulc i nauczyciel historii Mariusz Bieniek. Na tym spacerze był także nasz reporter Artur Mazurek.
3: Jesteśmy tutaj w ulicy Podwalnej, zarządzamy lokalizację w tym miejscu najstarszego cmentarza żydowskiego w Kraśniku. Tą działkę, która tutaj nam spada, schodzi w dół, która jest tak dosyć mocno święta, i to jest teren najstarszego cmentarza żydowskiego. On się w tym miejscu, można powiedzieć, znalazł nieprzypadkowo. Ta ulica nosi nazwę Podwalna. A dlaczego Podwalna? Te wały były dokładnie na tej skarpie, na szczycie tej skarpy, a cmentarz znajdował się poza granicami miasta w murach. Ten teren, który tutaj zajmują w tej chwili te wszystkie domy, w okresie funkcjonowania tego cmentarza, czyli w wieku XVII, ale także i później, to były przede wszystkim ogrody należące do mieszczan, czyli mieszczanie mieszkali tam wyżej, natomiast swoje ogrody posiadali nie przy domach, bo zabudowa była bardzo gęsta, tylko posiadali je właśnie na tym całym zboczu, aż w dół, aż do praktycznie do samej rzeki. I ten teren, który tutaj się

0: jest tak mocno zarośnięty. To jest teren, który należał do KHU i stanowił najstarszy cmentarz założony prawdopodobnie w roku 1612 i jeszcze w XVII wieku zlikwidowany. Ale to, że przestał funkcjonować w wieku XVII, nie oznacza, że w tym miejscu bardzo długo nie zachowały się widoczne ślady istnienia tutaj w ogóle nekropolii, cmentarza, miejsca, w którym chowano zmarłych. Dlatego, że jeszcze we wrześniu 1939 roku, gdy Niemcy na Polskę napadli, na tej działce stały normalnie macewy. Za tymi macewami chowali się kraśniczanie podczas słynnego bombardowania miasta z 8 września. Dopiero w okresie wojny usunięto stąd macewy z wyjątkiem jednej, która o ile wiem jest gdzieś tutaj na którejś z tych prywatnych działek zachowana. Tylko z ulicy tej macewy nie widać. To jest macewa stojąca, najstarsza macewa zachowana, najstarsza macewa kraśnicka zachowana pochodząca z owego XVII wieku. Jak to miejsce wyglądało w przeszłości, to oprócz tego, że tutaj na górze stały mury miejskie wzniesione w połowie XVI wieku prawdopodobnie, tutaj na dole mieliśmy ogrody, tutaj mieliśmy cmentarz, to jeszcze powiem jedną rzecz. Zeszliśmy tutaj, idąc ulicą Krakowską. W miejscu, w którym Krakowska schodzi tutaj do Podwalnej, znajdowała się furta miejska. Nie było bramy, tylko znajdowała się furta. Przez tą furtę można było wchodzić, wychodzić i się przedostawano z tej części miasta do tych ogrodów i na ten cmentarz. Ale to miejsce było zupełnie inaczej odbierane przez społeczność Kraśnika, tą judaistyczną, mozaistyczną, a zupełnie inaczej przez społeczność chrześcijańską. Dlatego, że dla chrześcijan, inaczej, dla Żydów to było przede wszystkim miejsce pochówków. Natomiast dla chrześcijan, oprócz ogrodów, to było jeszcze miejsce wykonywania pewnych dodatkowych czynności, abym powiedział. Tak jak my dzisiaj produkujemy śmiecie i je wyrzucamy do koszy i to wszystko wyjeżdża na śmietnisko, tak kiedyś w epoce nowożytnej nie było to tak dobrze zorganizowane, ale śmiecie trzeba było wyrzucać. Mieliśmy jakieś tam pozostałości ze stołu, mieliśmy potłuczone naczynia, etc. I co kraśniczanie z tymi śmieciami robili? Nie było żadnego wspólnego śmietniska, tylko ten teren poniżej murów miejskich, właśnie specjalnie poniżej murów miejskich, służył, że takie śmietnisko także w sąsiedztwie bezpośrednio tego cmentarza żydowskiego. Jak to śmietnisko wyglądało? Otóż były to po prostu doły wykopane w ziemi, które były jednorazowo wypełniane śmieciami i zasypywane, albo większe doły, które co jakiś czas się zapełniały i dopiero po dłuższym czasie te doły zasypywano. Gdy w latach 90. ówczesny kierownik Muzeum Oryginalnego w Kraśniku, już nieżyjący archeolog Zbigniew Fikrowski, prowadzi tutaj badania przy ulicy Podwalnej, to udało mu się odnaleźć kilka takich jam śmietniskowych. Oczywiście dla ludzi w XVII czy w XVIII wieku one nie miały żadnej wartości, bo to były jamy, do których wrzucane śmiecie. Ale dla nas dzisiaj te dawne jamy śmietniskowe mają ogromne znaczenie, bo pokazują to, czym ludzie się na co dzień posługiwali w swoich domach, zwłaszcza w tych, słuchajcie, domach niezamożnych. I że tych jam było tak dużo i one były posadowione na tyle płytko i to w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, że ja na przykład, mając znajomą tutaj na tej ulicy, ona mieszka pod 40, czyli tam kilkadziesiąt metrów w tamtym kierunku, ona ma za swoim domem ogródek. Przypuszczam, że takie same ogródki są za każdym z tych domów oraz za tymi kamienicami. Gdy ona ten ogródek uprawia, to fragmenty potłuczonych naczyń, liczące często po kilkaset lat, wychodzą normalnie z ziemi, można je zbierać i tego są naprawdę bardzo, bardzo duże ilości. Dlaczego ten cmentarz w tym miejscu przestał funkcjonować? Przede wszystkim on miał dosyć wątpliwą lokalizację, jeśli byśmy popatrzyli na tą część miasta, która była zajmowana przez społeczność żydowską. No bo wiemy, gdzie znajdują się synagogi, które zostały wzniesione nieco później, ale prawdopodobnie tamta część miasta była zajęta przez społeczność żydowską, natomiast tutaj znajdował się cmentarz. To wymagało przechodzenia na ten cmentarz, między innymi przez kondukty pogrzebowe, przez cały rynek. Ludność Kraśnika, kraśniczanie narodowości, wyznań chrześcijańskich, żalili się władzom, a właściwie to właścicielowi miasta, czyli to byli kolejni ordynaci zamojscy, że ci Żydzi przychodzą z tymi konduktami, płacząc i lamentując przez poprzek tego rynku na ten cmentarz. Stąd nakaz ordynata przeniesienia się, słuchajcie, z tym cmentarzem w zupełnie nowe miejsce. Stan tego cmentarza jest fatalny. Z tego, co mi wiadomo, to te krzewy, które tutaj rosną, to są jakieś krzewy, które zostały sprowadzone gdzieś w latach 60. czy 70. ze Związku Radzieckiego. ponoć miały być w jakiś sposób wydajne, ale okazało się ostatecznie, że to był straszny niewypał. One po wykarczowaniu dalej odrastają, są bardzo gęste, także ten teren jest bardzo trudny do utrzymania. Pomijam to, że on jest nieco zaśmiecony, natomiast myślę, że w jakiejś perspektywie czasu uda się tutaj nieco porządku zrobić, zwłaszcza, że ta działka, na której ten cmentarz się znajduje, bo przecież tam pochówki dalej są, słuchajcie. To nie jest tak, że cmentarz przeniesiono, to tutaj rozkopano ten cmentarz i przeniesiono szcząt. Żydzi to do zasady nie przenoszą swoich zmarłych z miejsca na miejsce, dlatego, że naruszenie kości człowieka oznacza naruszenie spokoju duszy w niebie. Jeśli cmentarz jest zagrożony, to można dla jego ratowania zrobić coś, co wydaje się wręcz niemożliwe, czyli można sprzedać nawet to, co jest najświętsze w synagodze, czyli można nawet sprzedać Torę, żeby ratować cmentarz. Obecnie ekshumacje są możliwe, ale tylko w bardzo drastycznych przypadkach, w których na przykład planowana jest droga w miejscu pochówku i nie ma możliwości zmiany jej przebiegu. Wtedy oczywiście zazwyczaj naczelny rabin polski wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Dlatego tutaj w tym miejscu dalej są pochówki. Chociaż ten cmentarz, to miejsce, ta nieruchomość nie wygląda, to ono jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To jest zabytek, który w ogóle nie wygląda jak zabytek.
1: Z terenu najstarszego cmentarza żydowskiego przy ulicy Podwalnej wyruszyliśmy w stronę Wielkiej Synagogi przy ulicy Boźniczej. Po drodze musieliśmy przejść przez Kraśnicki Rynek.
2: Jest to druga synagoga w Kraśniku. Pierwsza znajdowała się w tej dzielnicy żydowskiej, gdzie byliśmy, prawda, przy cmentarzu tym najstarszym. Wzmianki pierwsze o tej drewnianej synagodze pochodzą z roku 1993. Kiedy wybuchła pożar w 1637 roku, cała dzielnica żydowska, w dużej mierze drewniana, po prostu płonie. I wówczas na wniosek mieszkańców chrześcijańskich, mieszkańców Kraśnika, właściciel ordynator Marzomowski przeniósł tę dzielnicę właśnie tutaj, w to miejsce. Ta synagoga powstała w latach 1637-1654. Pierwotnie to jest to, ta budowla, mniej więcej na planie kwadratu o wymiarach 20 na 20 metrów. Wszystkie te przedsionki boczne, górne, prawda, i z dwie strony zostały dobudowane w trakcie rozbudowy i powiększania się dzielnicy żydowskiej. W tym czasie, moi drodzy, w XVII wieku, na początku XVII, szacuje się, że Żydów w Kraśniku było ponad 300 osób, czyli dosyć dużo. Co prawda, zarówno po Szwecji, jak i wcześniej powstanie Śmielskiego przestrzeliło ludność nie tylko żydowską, również i polską. Procentowo bardzo dużo ludności żydowskiej albo zginęło, albo opuściło Kraśnik. Natomiast już w wieku XVIII następuje gwałtowny wzrost liczby ludności mieszkańców Kraśnika pochodzenia żydowskiego. Na tyle, że trzeba rozbudować właśnie tę synagogę. Widzicie, na górze i z boku znajdują się tzw. babinice. Babinice, czyli wiadomo, że zarówno w judaizmie, jak i w islamie kobiety nie mogą się razem z mężczyznami. Potrzebują oddzielnego pomieszczenia, które jest najczęściej separowane, tak żeby tylko było słychać modły, które prowadzi tutaj rabin. Natomiast nie było widać, żeby mężczyźni rozpraszali kobiet, a kobiety mężczyzn. Są właśnie te oddzielone części zwane babinicami. W tej synagodze już w XVIII wieku ta synagoga mogła pomieścić 700 osób. 300 mężczyzn, którzy modlili się tutaj, oraz 400 kobiet, które modliły się właśnie w tych babinicach. Do synagogi wiodły oddzielne wejście dla mężczyzn z tej strony, dla kobiet z drugiej strony, bezpośrednio właśnie do tej części zwanej babinicami. Pierwotnie zachowały się tylko ściana wschodnia. Ta synagoga była orientowana na wschód, czyli w stronę Jerozolimy, prawda, czy świętego miejsca, nie tylko dla chrześcijan, ale również i dla Żydów. Co się zachowało? Wnęka na Torem, czyli Aron HaKodesh, tak się to nazywa. Tutaj na środku była bima, która niestety nie przetrwała tej części, tej synagodze do dnia dzisiejszego. No i fragmenty polichromii jeszcze z XVIII-XIX wieku. Jak widzicie, z zewnątrz ta synagoga jest w miarę rewitalizowana, była, prawda, przez Fundację Wojewódzkiego. Natomiast na wewnątrz jeszcze dużo jest pracy do zrobienia.
0: Mogę powiedzieć, że wybuch II wojny światowej nie zakończył funkcjonowania tej synagogi, w której się obecnie znajdujemy. Wręcz przeciwnie, aczkolwiek sposób jej użytkowania się nieco zmieni ze względu na funkcjonowanie getta, a później ze względu na to, że tutaj w tym budynku, jak i w budynku sąsiednim, do którego za chwilę przejdziemy, znajdował się obóz pracy. Arbeitslager Kraśnik, on był powszechnie nazywany obozem pracy synagoga. To był obóz pracy dla kilkuset mężczyzn żydowskich, wykwalifikowanych rzemieślników. którzy tutaj w tym budynku i w sąsiednim mieli założone warsztaty produkcyjne, naprawiali obuwie, meble dla funkcjonariuszy władz niemieckich i ten obóz pracy i jego, nazwałbym to, wytwory były na tyle znane, że zaopatrywali się w nie nie tylko miejscowi Niemcy, funkcjonariusze III Rzeszy, ale także Niemcy, którzy o nim usłyszeli, którzy się przekonali o jakości tych wyrobów daleko poza Kraśnikiem, na przykład szef policji niemieckiej w Karlsruhe zamawiał tutaj jakieś krzesło, jeśli dobrze w tym momencie pamiętam, w roku 1944. Natomiast ta sala, w której obecnie się znajdujemy, ona służyła jeszcze do jednego celu, dlatego że mamy poświadczone to relacjami tych spośród tych około 200-250 mężczyzn żydowskich, którzy tutaj przebywali, że ta sala służyła także jako takie miejsce teatralne. Żydzi mieli swój teatr i Niemcy raz na jakiś czas dla siebie i dla swojego grona organizowali przedstawienia. W tej sali właśnie były rozstawione krzesła dla Niemców. Tutaj była taki niewielki podest, na którym Żydzi występowali przed Niemcami. Zostali stąd ewakuowani w lipcu 1944 roku i w zasadzie można powiedzieć, że w tym momencie następuje kres takiego użytkowania tego budynku przez społeczność żydowską. Jeszcze po wojnie udało się już jesienią 1944 roku do Kraśnika zaczęło wracać część Żydów, która przeżyła Holokaust. I oni założyli tak zwany Komitet Żydowski, który jeszcze do 1948 roku w Kraśniku funkcjonował. Oni później się rozjechali, głównie wyjechali z Izraela. W związku z tym, że powstało państwo Izrael, uzyskało niepodległość. Jeszcze przez 4 lata tym budynkiem zarządzali. Natomiast czy tutaj odbywały się modły takie, jakie odbywały się w okresie przedwojennym? To szczerze mówiąc nie potrafię na to państwu odpowiedzieć, dlatego że Komitet Żydowski dysponował już w okresie tym wczesnym powojennym znacznie mniejszą ilością nieruchomości niż w okresie przedwojennym, a potrzeby, pomimo tego, że tych Żydów było zdecydowanie kilkukrotnie mniej ze względu na Holokaust niż tych, którzy byli przed wojną, były niemałe, bo trzeba było jeszcze mieć miejsce, żeby gdzieś ulokować sierociniec. Tutaj istniał sierociniec żydowski w Kraśniku, ale ja szczerze mówiąc nie wiem, w którym budynku. W którym znajdowało się 35 nazwijmy to pensjonariuszy, dzieci, sierot i półsierot, które ocalały z zakłady. Także po roku 1948 ten budynek przyszedł na własność Skarbu Państwa i był przede wszystkim użytkowany w celach gospodarczych. To były jakieś tam magazyny żywnościowe w podziemiach. Mamy tutaj ze ścianą, mamy babiniec, czyli ta część, która była użytkowana przez kobiety podczas modlitw. Jakbyśmy wzięli temu kształtowi okien, zwłaszcza tych dolnych, to ono jest bardzo nieprzypadkowe, jeśli chodzi o podział na część męską i na część żeńską. Dlatego, że gdybyśmy stanęli po tamtej stronie ściany, to przez te okna będziemy widzieć większą przestrzeń niż z tej strony tamtą przestrzeń. Dlatego te okna są w taki charakterystyczny sposób wyprofilowane. Kobiety widziały większą ilość mężczyzn niż mężczyźni kobiet. To chodziło o to, żeby obecność kobiet z drugiej strony i widok nie rozpraszał mężczyzn podczas modlitwy.
1: W trakcie wycieczki udzielali się także mieszkańcy Kraśnika. W ten sposób uczestnicy mieli do czynienia nie tylko z historią zapisaną, ale też tą mówioną.
3: Pracowali złotnicy, którzy robili pierścienie dla
0: SS. Bardzo możliwe, bo to nie różni rzemieślnicy.
3: To miał być warsztat, gdzie przeszło stolarze, bo mieli robić te meble dla klientów.
1: Następnie wycieczka przeszła na teren cmentarza żydowskiego przy Strażackiej, łaźni żydowskiej, mykwy przy ulicy Bagno, a wędrówka zakończyła się przy nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Szewskiej. O tym usłyszycie już w kolejnym magazynie reporterów. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w SC gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson.

0: 13, już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. Chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami No Lie to Dua Lipa właśnie i Sean Paul, a przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach Esca Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują eskową antenę. Ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiutko.

Tak, jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katze. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim Girls Bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Dai, dai, Shakira i Burna Boy w Esce. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z zrozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej i właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci, to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashe, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w
0: SC. Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się w SC. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kygo wypuszcza kawałek z Evo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie, ale będzie też po polsku. Zostańcie z SK, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: radioeska.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja.

0: Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego. Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w SC. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC. To jest premiera w Radiu SK.
2: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.

0: to Bauza i Magnetic. A skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

facet. Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak

0: to Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Estę. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii i tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: To jest premiera.

0: Riviera i She Doesn't Mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo Esce ich nie brakuje, cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You, a nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: Right here. To jest premiera w Radio SK.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Alesson, między innymi z Nathan Smithem, nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Fight for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Right here. To jest premiera w Radiu SK.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your, teraz Westcem, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The Boogie Town, MK i Ty Dolla Sign, D.O.D., a także Alesso, i obiecuję wam robić tak dokładnie co tydzień. A któraś z premier może do tej pory podobała wam się najbardziej? Dajcie znać.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Jest to Hard to be Around już teraz, to jego nowość nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiesto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiesto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę, wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję, Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SK.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

nie wiesz, nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.